Mungu, maana nasema heri, heri wazishikao amri zake. Bwana Yesu asifiwe. Na amri zake ni zile zile.